0: 3.
1: Let's get on to
0: it. Day of amazing.
1: Studentami,
0: studentami,
1: uniwersytetu. Ale na solfi, solfi, solfi, balansu juro,
0: trwali bożeni.
1: A my,
0: na placu, i
1: krymu
0: już.
1: A co znaczy,
0: że zowsim skoro,
1: ty ja mam pusty.